0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Opublikowano papieskie orędzie na 112. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Dziś wspomnienie świętego Maksymiliana Marii Kolbego, brytyjscy biskupi proszą o modlitwę za jego wstawiennictwem w szczególnej intencji. Biskup nominat Karagandy Piotr Pytlowany opowiada o swoim doświadczeniu kościoła w Kazachstanie. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało dziś papieskie orędzie na 112. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Będzie on obchodzony w kościele 27 września pod hasłem Nawet jedno z tych dzieci. Tegoroczne orędzie papież poświęca małoletnim, którzy doświadczają migracji i ucieczek.
2: Leon XIV przypomina, że każdego roku miliony dzieci opuszczają swoją ziemię z powodu wojen, ubóstwa, przemocy i katastrof. Papież podkreśla, że w sytuacji najmłodszych migrantów nie chodzi o liczby ani statystyki. Każde dziecko posiada nieskończoną godność, a w dziecku, jak pisze papież, możemy przyjąć i spotkać Pana. Ojciec Święty wzywa też do działania w krajach pochodzenia, usuwania przyczyn zmuszających najmłodszych do ucieczki, a także do ich ochrony w krajach tranzytu i docelowych. Karol Darmoros, Vatican News.
1: Kościół wspomina dziś świętego Maksymiliana Marię Kolbego, który dokładnie 85 lat temu zginął męczeńską śmiercią w Auschwitz. O modlitwę za jego wstawiennictwem proszą brytyjscy biskupi, polecając intencję uwolnienia 78-letniego Jimmy'ego Laya, uwięzionego w Chinach.
3: Ten katolik, brytyjski obywatel, wydawca niezależnej prasy i krytyk komunistycznej partii Chin w Hongkongu, został skazany na 20 lat więzienia. Sąd uznał go winnym kolaboracji z obcymi siłami. To najostrzejszy wyrok, jaki wydał Pekin od kiedy w 2020 ograniczył wolność słowa w imię tak zwanego bezpieczeństwa narodowego. Episkopat zwrócił się do brytyjskiego premiera z apelem, aby uczynił wszystko, co możliwe w celu doprowadzenia do uwolnienia chorego na cukrzycę, trzymanego w izolacji więźnia sumienia, którego zdrowie według doniesień Reporterów Bez Granic szybko się pogarsza. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: Przed kilkoma dniami informowaliśmy, że Leon XIV mianował księdza Piotra Pytlowanego biskupem kazachstańskiej Karagandy. W rozmowie z Radiem Watykańskim biskup nominat, który od 1995 roku pracuje w Kazachstanie i dobrze zna Karagandę, opowiada o lokalnym kościele.
4: Kazachstan to jest mój dom, dlatego przyjęcie tej nominacji jest dla mnie w pewnym sensie kontynuacją drogi, którą rozpocząłem wiele lat temu jako diakon, a nie jest rozpoczęciem czegoś jakby całkowicie nowego. W sercu mam to samo pragnienie, co było u początku, czyli być blisko ludzi, głosić Ewangelię, pomagać naszemu Kościołowi wzrastać. Kościół Karagandy jest...

0: Карагандо, Караганда, Цалу, Колицисон, но назначение шестивечных историй депортации, Божьих огромного терпения. А jednak właśnie z tego cierpienia to właśnie dalej wyrósł ten Kościół, który dzisiaj żyje, modli się i daje świadectwo.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

prova di amplificazione 1, 2, 3, 4 5 5, 6 7, 8, 9, 0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

Thank you.

Thank you.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny witamy się z Państwem z kościoła pod wezwaniem świętego Tomasza z Villanova w Castel Gandolfo, w miasteczku, które tradycyjnie od wieków jest miejscem letniego wypoczynku papieży i w którym znajduje się też Ojciec Święty Leon XIV, który powrócił do tradycji spędzania tutaj części letnich tygodni, ale też do tradycji spotkań z wiernymi podczas modlitw, podczas zarówno tych cotygodniowych niedzielnych nabożeństw Anioł Pański, ale też podczas świąt, które wypadają właśnie w czasie, gdy Ojciec Święty tutaj przybywa. I tak dzisiaj w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny już drugi rok z rzędu papież odprawia mszę świętą właśnie tutaj w Castel Gandolfo, w parafialnym kościele, który jest położony zaledwie kilkaset metrów od Pałacu Papieskiego w Castel Gandolfo. To kościół, w którym Ojciec Święty modlił się z wiernymi także rok temu, to przede wszystkim wielka radość dla lokalnej wspólnoty z Castel Gandolfo, która przez lata oczekiwała na ten, powiedzmy, powrót papieża tutaj do tego miejsca, ale to też radość dla nas wszystkich, że możemy Ojcu Świętemu towarzyszyć i łączyć się z Nim w modlitwie, pamiętając przy tym o tym, o czym papież mówił podczas ostatniej środowej audiencji ogólnej, a mianowicie o tym, że transmisja internetowa nie może zastąpić czynnego, rzeczywistego udziału we mszy świętej, więc też przypominamy, że oczywiście dla tych z Państwa, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą dzisiaj wziąć udziału we mszy świętej, ta transmisja jest okazją do duchowej łączności, do wzbudzenia pragnienia duchowej, przyjęcia duchowej komunii. A dla nas wszystkich, którzy możemy udać się dzisiaj na mszę świętą, jest to znak naszej łączności z Ojcem Świętym, wyraz też naszego zaangażowania w to, czym żyje Kościół powszechny, w to, co Ojciec Święty chce do nas wszystkich kierować podczas homilii, czy też poprzez swoją obecność tutaj w Castel Gandolfo. A Castel Gandolfo obchodzi w tym roku ważne uroczystości, ważne jubileusze związane z obecnością Ojca Świętego. Po pierwsze to 400-lecie obecności papieży tutaj w Castel Gandolfo. To tradycja, która sięga czasów pontyfikatu papieża Urbana VIII i roku 1626, ale też to stulecie posługi właśnie w tym kościele, w którym teraz się znajdujemy, księży salezjanów. To właśnie oni na polecenie papieża Piusa XI objęli pieczę nad tym kościołem, a dzisiaj proboszczem tutaj w Castel Gandolfo, w kościele świętego Tomasza jest Polak, salezjanin, ksiądz Tadeusz Rozmus, który jest już taką postacią dość znaną zarówno pośród Polaków mieszkających w Rzymie, jak też pośród pielgrzymów i turystów, którzy przyjeżdżając do Rzymu udają się także do Castel Gandolfo i niejednokrotnie mają okazję modlić się wspólnie z księdzem Tomaszem, czy też spotkać go właśnie w tym parafialnym kościele. My też przy okazji zapraszamy na stronę vaticannews.va/pl, gdzie znajdują się wypowiedzi księdza Tomasza, jego rozmowy z nami, w których dzieli się też tym swoim doświadczeniem posługiwaniu w tym wyjątkowym miejscu, miejscu tak szczególnie związanym z historią papiestwa. Przy tej okazji zapraszamy też oczywiście na stronę vatican.va, a więc na oficjalną stronę Stolicy Apostolskiej, tę, na której publikowane są papieskie przemówienia, katechezy, różnego rodzaju inne wypowiedzi, tłumaczone także na język polski. A wśród takich najnowszych tekstów, do lektury których Państwa zapraszamy, jest to publikowane wczoraj orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który będzie obchodzony pod koniec września. To tekst, do lektury którego Ojciec Święty zaprasza nas tak szczególnie, a który poświęca losowi dzieci, które zmuszane są do migracji i do opuszczenia swoich krajów. Ale to także cykl katechez środowych, które Ojciec Święty wygłasza podczas audiencji ogólnych i oczywiście homilii oraz rozważania Anioł Pański, które zostaną ubogacone o te dwie wypowiedzi, które już za chwilę usłyszymy z ust Ojca Świętego, a więc dzisiejszą homilię i rozważanie przed południową modlitwą Anioł Pański. A już teraz widzimy Ojca Świętego, który podchodzi do ołtarza. Wzbudźmy też w sobie pragnienie tej duchowej komunii z Ojcem Świętym, pragnienie spotkania się z Nim i z całym Kościołem powszechnym podczas tej uroczystości.

Schola śpiewa pieśnie, zaczerpnięte, której słowa zaczerpnięte są zainspirowane słowami Apokalipsy świętego Jana Apostoła, które wysłuchamy też dzisiaj w pierwszym czytaniu. Znak wielki pojawił się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a nad jej głową wieniec z gwiazd 12. Niech chwała będzie Ojcu i Synowi, oddajmy chwałę Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki. To słowa pieśni śpiewanej na wejście, a my pośród koncelebransów, którzy towarzyszą Ojcu Świętemu przy ołtarzu, widzimy m.in. generała Ojców Salezjanów, księdza Fabio Attarda, a także biskupa diecezji Albano, na terenie której znajduje się kościół w Castel Gandolfo, znajduje się całe miasteczko Castel Gandolfo, i która to katedra tytularna Albano miała być katedrą tytularną kardynała Prevosta, zanim został on wybrany na papieża. Przypomnijmy, że to właśnie do Albano Ojciec Święty udał się z jedną ze swoich pierwszych wizyt poza Rzymem, aby modlić się w tym kościele, który miał objąć jako swój kościół tytularny, a którego nie zdążył odwiedzić przed objęciem stolicy Piotrowej.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: La pace sia con voi.
0: Pokój z wami.
1: Fratelli e sorelle, nella solennità della
0: Assunzione. Bracia i siostry, w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Kościół kontempluje walkę między miłością, która ogałaca siebie i daje z siebie wszystko, i miłością własną, która staje się odrzuceniem Boga i bliźniego. W tym starciu jednak, które naznaczyło losy świata, ludzkość zwycięża w Chrystusie, a w niewiaście obleczonej w słońce widzi zapowiedź własnego chwalebnego losu. Aby móc godnie sprawować tę najświętszą ofiarę, uznajmy nasze grzechy.
1: Confesso a Dio.

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy. Jezu Chryste z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen.

0: Preghiamo.
1: Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna. Spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w jej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

0: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il tempio di
1: Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i arka Jego przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. A jest brzemienna i woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie. Oto wielki smok barwy ognia, mając 7 głów i 10 rogów, a na głowach jego 7 diademów, a ogon jego zmiata 3 część gwiazd nieba i rzucił je na ziemię. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało uniesione jej dziecię do Boga i do Jego tronu, a niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. I usłyszałem doniosły głos, mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca.
0: E la potenza del suo Cristo. Parola di Dio.
1: Oto słowo Boże.

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha. Zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca. Król pragnie twego piękna, on twoim panem, oddaj mu pokłon.

córa królewska wchodzi pełna chwały, w złotogłów odziana. W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla, za nią przywodzą do ciebie dziewice jej.

0: Dalla prima lettera di San Paolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwociny, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć.
0: Perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio.
1: Oto słowo Boże.

0: Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
1: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa.
0: W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety około 3 miesięcy, potem wróciła do domu.

Ojciec Święty błogosławi zebranych Księgą Ewangeliarza, a za chwilę Księgą Ewangelii, a już za chwilę wysłuchamy homilii, którą przygotował na dzisiejszą uroczystość.

0: Cari fratelli e sorelle, con grande gioia anche quest'anno celebro con voi.
1: Drodzy bracia i siostry, z wielką radością również w tym roku obchodzę wraz z wami uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Magisterium Kościoła naucza nas, że Maryja po zakończeniu biegu ziemskiego życia została wzięta z ciałem i duszą do chwały niebieskiej i wskazuje nam w tej tajemnicy na dopełnienie pełni łaski, którą Bóg obdarzył ją w jej niepokalanym poczęciu. Dlatego wiele dzieł sztuki przedstawia ją u kresu ziemskiego życia jako przepiękną, młodą niewiastę, która fizycznie unosi się z ziemi ku sklepieniu niebios. Inspiracją dla tych przedstawień jest scena opisana we fragmencie Apokalipsy, którego wysłuchaliśmy w pierwszym czytaniu. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami. Obraz ten wskazuje, że w sercu Maryi spotykają się niebo i ziemia, czas i wieczność. Obraz ten na pozór kontrastuje z doświadczeniem tego, co dzieje się z nami z upływem lat. Z wiekiem bowiem nasze ciało nie staje się bardziej sprawne, lecz cięższe. Skóra nie nabiera większej świeżości, lecz nosi ślady starości. Włosy nie zyskują barwy i blasku, lecz siwieją, a potem stają się białe. Cóż zatem mamy wspólnego z tą zachwycającą młodą niewiastą, którą widzimy przedstawioną na zdobiących nastawy naszych ołtarzy? Aby to zrozumieć, musimy połączyć ze sobą dwa znaki, o których wspomnieliśmy. Nienaruszone ciało Matki Bożej i jej niepokalane serce. Bowiem to czystość duszy, zarówno w Maryi, jak i w nas, dzięki łasce Bożej rozświetla i przemienia całą osobę, prowadząc ją do chwały nieba. Uwielbienie Maryi z duszą i ciałem uczy nas, że nasze prawdziwe piękno nie polega na ukrywaniu oznak upływającego czasu, lecz na tym, by także na naszym ciele były wyryte znaki miłości, która nigdy nie ustaje. W ten sposób jesteśmy zachęceni do ponownego przemyślenia wielu kanonów piękna, naznaczonych przede wszystkim hedonizmem i konsumpcjonizmem, które narzuca nam świat i które mogą zamknąć nas w silnych uwarunkowaniach, sprawiając, że marnujemy cenne siły na to, co naprawdę nie ma znaczenia i nie trwa wiecznie. W codziennym życiu spotykamy osoby, których twarze naznaczone są upływem lat i cierpieniem, a które mimo to potrafią promieniować wokół siebie pogodą ducha, życzliwością i pokojem. Możemy też obserwować innych, może zewnętrznie atrakcyjnych, lecz wewnętrznie twardych i chłodnych. Łatwo wtedy zrozumieć, gdzie kryje się prawdziwe piękno, a gdzie nadal potrzeba nawrócenia, przebaczenia i uzdrowienia. Jeżeli naprawdę chcemy odkrywać i pielęgnować Boże piękno, którym jesteśmy otoczeni i dla którego zostaliśmy stworzeni, a także szerzyć je wokół siebie, musimy nauczyć się dostrzegać je zarówno w czułej twarzy dziecka, jak i w zmarszczkach osoby starszej, w energii człowieka młodego, jak i w stateczności osoby dorosłej, w odświętnych szatach, jak i w roboczych ubraniach oraz narzędziach pracy. Musimy wsłuchiwać się w niepowtarzalne historie miłości, które każda z tych rzeczywistości nam opowiada, rozpoznając w nich małe prześwity nieba. To miłość jest najpiękniejszą ozdobą człowieka. Miłość, która przemienia, przeobraża, uszlachetnia i wznosi ku górze, która czyni nas lekkimi, wolnymi i bliskimi Bogu, mimo zmiennych kolei życia. Święty Paweł VI, rozważając tajemnicę wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, mówił, że aby zrozumieć jej znaczenie, trzeba nadać najwyższy i absolutny wymiar pojęciom, którymi posługujemy się w języku ziemskim, aby choć w małym wymiarze wyobrazić sobie wieczność. Nawiązując zaś do tego spotkania, w Matce Bożej nieskończoności ze skończonością, papież Franciszek pisał: Maryja jest tą, która potrafi stajnie dla zwierząt w dom Jezusa przemienić z ubogimi pieluszkami i olbrzymią czułością.
0: Cud.
1: Tego Maryja, dziewczyna z Nazaretu, doświadczyła w swoim niewinnym sercu i który doprowadził ją do chwały nieba, jest zetknięciem się z skrajności, o czym ona sama daje świadectwo w natchnionych słowach hymnu Magnificat, których wysłuchaliśmy w Ewangelii. W tym kantyku, poprzez pokorne słowa wiary, Matka Niebieska w sposób prosty mówi nam o wielkich tajemnicach, o Bogu, który w niej staje się człowiekiem, aby zbawić ludzi, o Odwiecznym, który w niej objawia się w czasie, aby nas zbawić, aby także nam na nowo otworzyć drogę do wieczności. Jednocześnie, jako pokorna służebnica, ukazuje nam ten mały wymiar, w którym, jak mówił święty Paweł VI, także my możemy spotkać Pana. Wzniosłości tajemnicy, którą celebrujemy, nie musimy zatem szukać daleko. Możemy ją odnaleźć tam, gdzie jest prawdziwa miłość. W oczach taty i mamy, którzy wracają do domu po całym dniu pracy, zmęczeni, ale szczęśliwi, że mogą być ze swoimi dziećmi. Na twarzach dziadków i babci, którzy mimo dolegliwości związanych z wiekiem odzyskują niespodziewane siły, gdy troszczą się o swoje wnuki. Także w wysiłku młodych ludzi, którzy starają się wzrastać w czystości i uczciwości, gotowi nawet iść pod prąd wobec tego, co robią wszyscy. Wreszcie w dziele tak wielu kobiet i mężczyzn, którzy każdego dnia z wiarą i oddaniem przyczyniają się do tego, by przynosić odrobinę nieba na ziemię i prowadzić ziemię ku niebu. Najdrożsi, przepiękne oblicze w niebo wziętej jest jedyne, wymyka się wszelkiemu możliwemu przedstawieniu, a jednak zarazem jest nam znane. To oblicze osób, które są obok nas, także w tej chwili, naszych braci i sióstr, z którymi w wierze dzielimy codzienną ofiarę życia. Dlatego w niewieście z Apokalipsy wspólnota wierzących rozpoznaje samą siebie, a Sobór Watykański II opisuje Maryję jako obraz i początek Kościoła, jako znak niezachwianej nadziei i pociechy. W jej świętym człowieczeństwie, dzięki łasce Bożej, jest obecne także nasze człowieczeństwo. Gdy jesteśmy w nim również my, powołani do osiągnięcia tej samej pełni życia i udziału w tej samej chwale. Święty Augustyn, mówiąc o zmartwychwstaniu Chrystusa, zachęcał chrześcijan swoich czasów, aby uczynili z tego zmartwychwstania busolę i punkt odniesienia dla całego swojego życia. Mówił: jeden tylko wstał z martwych, nie mając już umierać. Zmień to, idź za światłem swoim. Powstań, ponieważ z martwych wstał. Najpierw usiądź i tak powstań. Uczyńmy jego wezwanie naszym. Idźmy za światłem zmartwychwstałego, zmieniając kierunek, jeśli będzie to konieczne. Uczyńmy to szczególnie dzisiaj, wpatrując się w Maryję, którą Bóg ukoronował chwałą z duszą i ciałem i którą dał nam jako matkę, przewodniczkę, towarzyszkę i opiekunkę na drodze do nieba.

Warto powracać do tych słów Ojca Świętego, w których papież najpierw zachęca do tego, by wpatrując się w Maryję i kontemplując jej nieziemskie piękno, zastanowić się nad tym, co tak naprawdę stanowi o pięknie człowieka, czy są to wewnętrzne kanony piękna, czy też jego wnętrze i to, że promieniuje on światłością i łaską Bożą. A następnie Ojciec Święty zachęcił do tego, byśmy odkrywali piękno tajemnicy wniebowzięcia Maryi w tej miłości, którą możemy dostrzegać na co dzień wokół siebie, w postaci bliskich nam osób, rodziców, dziadków, osób młodych, tych wszystkich, którzy starają się żyć prawdziwą miłością, tą miłością, którą Pan Bóg objawia nam dzisiaj w tajemnicy wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo.
1: Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
0: Maria, assunta in cielo, la Chiesa un segno di consolazione e di speranza.
1: W Maryi wziętej do nieba Kościół rozpoznaje znak pociechy i nadziei, a w swej Matce widzi pierwszą uczennicę Chrystusa. Zjednoczeni z tą, która własnym życiem uwielbiła Boga, wznośmy do Pana nasze pokorne modlitwy.
2: Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, o Dio, nostra salvezza.
1: Wysłuchaj nas, Panie, nasze zbawienie.
2: Per il popolo dei battezzati, in comunione con
1: za lud ochrzczonych, aby we wspólnocie z papieżem Leonem i wszystkimi pasterzami Kościoła umieli rozpoznawać wiarę i nadzieję płynącą z Ewangelii i świadczyć o niej całemu światu z radością. Módlmy się. Za ludzkość umiłowaną przez Pana, aby pogrążona w walce pomiędzy dobrem a złem, umiała pozostać wierna swoim wartościom i oddawać życie dla dobra wszystkich. Za rządzących państwami i instytucjami międzynarodowymi, aby kierując się pokojem i równością, umieli wziąć sobie do serca losy najuboższych krajów i działali na rzecz świata bardziej solidarnego i sprawiedliwego. Za tych, którzy przeżywają czas odpoczynku i wakacji, aby zachwycając się pięknem stworzenia, umieli dzielić się duchem życia wiecznego, za którym wszyscy tęsknimy i który objawia się w trosce o stworzenie. Za nas wszystkich zebranych wokół stołu eucharystycznego, aby dzieląc się nawzajem swoim życiem, abyśmy dzieląc się swoim życiem umieli dzielić się również radością i łaskami, które sami otrzymaliśmy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, nasze zbawienie. Boże, który we wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny ukazujesz, że ziemski człowiek zostanie przeobleczony w chwałę nieba, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, abyśmy uwolnieni od ciężaru grzechu podążali za Chrystusem, Twoim Synem, ku pełni życia wiecznego, który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Rozpoczyna się liturgia eucharystyczna. Widzimy wiernych, którzy będą za chwilę podchodzili do ołtarza w procesji z darami. To przedstawiciele lokalnej wspólnoty parafialnej, też wspólnoty miejskiej, bowiem dla Castel Gandolfo, dla tego miasteczka i modlących się tutaj chrześcijan, dzisiejsza uroczystość jest wyjątkowym znakiem jedności z Ojcem Świętym, czasem radości, czasem przypomnienia o tym, że Kościół powszechny to także nasze małe wspólnoty, te, które gromadzą się w swoich kościołach parafialnych, a które jednoczą się w modlitwie i wokół stołu eucharystycznego z tymi tajemnicami, które przeżywa cały Kościół. Wierni śpiewają pieśnie. Przyjmij ten chleb, prosimy Cię, Panie. To bardzo popularna tutaj we Włoszech pieśń wykonywana na ofiarowanie, wykonywana do muzyki skomponowanej przez Jana Sebastiana Bacha. A już za chwilę Ojciec Święty z rąk przedstawicieli tej wspólnoty, w której są zarówno przedstawiciele rodzin, teraz widzimy małżeństwo z malutkim dzieckiem podchodzącym do Ojca Świętego, jak też przedstawiciele wspólnot zakonnych i tych, którzy opiekują się od strony administracyjnej tą wspólnotą. Z rąk nich wszystkich przyjmie Ojciec Święty za chwilę dary ołtarza, chleb, wino, nad którymi odmówi następnie modlitwę. A przy ołtarzu z Ojcem Świętym modli się dzisiaj i koncelebruje tę mszę świętą także dwoje Polaków. To wspomniany już ksiądz Tadeusz Rozmus, salezjanin, proboszcz parafii świętego Tomasza w Wilanowa, w której ta msza święta jest sprawowana. A także mogliśmy zobaczyć w kadrze księdza Damiana Bednarza z archidiecezji katowickiej, znanego tutaj w Rzymie także ze względu na współpracę z kongregacją spraw, z dykasterią do spraw świętych, dawną kongregacją spraw kanonizacyjnych. Ksiądz Damian był m.in. postulatorem procesu kanonizacyjnego księdza Jana Ma.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa
1: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
0: Possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre onnipotente. Salga te, o Signore, il nostro sacrificio di lode.
1: Panie nasz Boże, niech wzniesie się do Ciebie ofiara naszego oddania i przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w niebo wziętej, niech nasze serca rozpalone ogniem miłości nieustannie dążą do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący Miłosierny Boże. Dzisiaj została wzięta do nieba Bogu Rodzica Dziewica. Ona pierwsza osiągnęła zbawienie i stała się wizerunkiem Kościoła w chwale, a dla pielgrzymującego ludu źródłem pociechy i znakiem nadziei. Nie chciałeś bowiem, aby skażenia w grobie doznała dziewica, która wydała na świat Twojego Syna, dawcę wszelkiego życia. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości.

Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo figlio.
1: Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wyżyj prosimy na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze Świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Vincenzo, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki.

0: guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo
1: pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom,

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw nas ode złego.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali.
1: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace.
1: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Jako dzieci Boga pokoju przekażcie sobie znak braterskiego pokoju i komunii.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.

0: Ecco l'agnello di Dio.
1: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
0: Di soltanto una parola, Dio sarò salvo.

Rozpoczyna się obrząd Komunii Świętej. Dla tych z Państwa, którzy modlą się z nami w czasie tej transmisji, a którzy nie mogą uczestniczyć z powodów zdrowotnych dzisiaj we mszy świętej fizycznie, to moment, w którym można odmówić modlitwę Komunii Duchowej, wzbudzając w sobie pragnienie tej duchowej łączności z Chrystusem w oczekiwaniu na przyjęcie Go w Najświętszym Sakramencie. Odmówmy teraz modlitwę, którą właśnie na tę okazję ułożył papież Franciszek. Kładę się u Twoich stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce, uniżone w swojej nicości i w Twojej świętej obecności. Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii. Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł. Czekając na radość sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, kiedy ja ze swej strony przychodzę do Ciebie. Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci. Wierzę w Ciebie, Tobie

Dzisiejsza uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny upamiętnia koniec ziemskiego życia Matki Bożej. Jeszcze w VI wieku ten dzień był obchodzony jako święto zaśnięcia Matki Bożej i tak też do dzisiaj nazywa się ono w kościołach wschodnich. A w Kościele katolickim podstawą tych obchodów i takim odwołaniem w nauczaniu Kościoła jest najmłodszy, możemy powiedzieć, z dogmatów dotyczących Najświętszej Maryi Panny z 1 listopada 1950 roku, kiedy to papież Pius XII ogłosił go w konstytucji apostolskiej Muni Fecentissimus Deus. A był to dogmat, który stwierdzał, że po zakończeniu swojego ziemskiego życia Najświętsza Maryja Panna została z ciałą i duszą wzięta do niebieskiej chwały. To jeden z czterech dogmatów dotyczących Matki Bożej, które mamy w Kościele katolickim. Pozostałe to dogmaty o Bożym Macierzyństwie Maryi, o Maryi Zawsze Dziewicy, a także o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Ojciec Święty w dzisiejszej homilii, do której warto powracać dzisiaj i także w kolejnych dniach, zachęca nas do dwóch refleksji. Po pierwsze, do refleksji nad pięknem, nad tym, aby wpatrując się w Maryję, która także na obrazach i ikonach przedstawiona jest jako piękna, młoda niewiasta, zastanowić się nad tym, co tak naprawdę jest źródłem i wyrazem naszego piękna. Papież pisze, musimy, aby to zrozumieć, musimy połączyć ze sobą dwa znaki, o których wspominaliśmy. Nienaruszone ciało Matki Bożej i jej niepokalane serce. To bowiem czystość duszy zarówno w Maryi, jak i w nas, dzięki łasce Bożej, rozświetla i przemienia całą osobę, prowadząc ją do chwały nieba. I dalej pisze Ojciec Święty, że mówił Ojciec Święty, a wcześniej oczywiście przygotował tę homilię pisemnie, że uwielbienie Maryi z duszą i ciałem uczy nas, że nasze prawdziwe piękno nie polega na ukrywaniu oznak upływającego czasu, ale na tym, by także na naszym ciele były wyryte znaki miłości, która nigdy nie ustaje. I to właśnie ta refleksja nad miłością jest drugą refleksją, do której Ojciec Święty nas dzisiaj zachęca. Mówiąc o tym, że wzniosłość tajemnicy, którą dzisiaj celebrujemy, tajemnicy Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, możemy ją odkryć spoglądając tam, gdzie znajduje się prawdziwa miłość. I tu papież wyliczał, w oczach taty i mamy, którzy wracają do domu po całym dniu pracy, zmęczeni, ale szczęśliwi, że mogą być ze swymi dziećmi. Na twarzach dziadków i babć, którzy mimo dolegliwości związanych z wiekiem odzyskują niespodziewanie siły, gdy troszczą się o swoje wnuki. Także w ludziach młodych, którzy starają się wzrastać w czystości i uczciwości. I w dziele życia tak wielu kobiet i mężczyzn, którzy każdego dnia z wiarą i oddaniem przyczyniają się do tego, by przynieść odrobinę nieba na ziemi. Ojciec Święty przypomina, że postać niepokalanej wymyka się naszym ziemskim przedstawieniom i temu wszystkiemu, co możemy sobie na jej temat wyobrazić, ale łączy nas zarazem z tymi największymi tajemnicami nieba.

0: udzieli błogosławieństwa, a jeszcze w południe, czyli już za niespełna godzinę, spotka się z wiernymi podczas modlitwania u Pański.
1: Il Signore sia con voi.
0: Pan z wami.
1: Inchinatevi per la benedizione.
0: Pochylcie głowy na błogosławieństwo.
1: Dio misericordioso, che per mezzo del suo figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre in ogni luogo per intercessione di Maria.
0: Niech Bóg miłosierny, który przez swego Syna narodzonego z dziewicy odkupił świat, obdarzy was swym błogosławieństwem. Niech was chroni zawsze w każdym miejscu za wstawiennictwem Maryi, zawsze dziewicy, która dała światu dawcę życia. Wszystkim wam w dzień uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny niech Pan udzieli zdrowie duszy i ciała i radość ducha. A błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech spocznie na was

Na zakończenie odśpiewany jest jeden z najstarszych hymnów maryjnych, antyfona, którą do dzisiaj modlimy się w kościele, zarówno w liturgii godzin, jak też podczas śpiewów liturgicznych i na zakończenie mszy świętej. Witaj, niebios królowo, witaj, pani aniołów, witaj, różdżko i bramo, jasność zrodziłaś światu. Ciesz się, panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.

Kończy się msza święta w kościele świętego Tomasza z Villanova w Castel Gandolfo, msza, którą z Ojcem Świętym koncelebrowali m.in. biskup Albano, diecezji na terenie której znajduje się Castel Gandolfo, a także prefekt domu papieskiego, biskup Petar Rajić, a także polscy kapłani. Widzieliśmy przy ołtarzu Polaka, który jest proboszczem tego kościółka, księdza Tadeusza Rozmusa, także księdza Damiana Bednarza z archidiecezji katowickiej, a także jednego z księży paulistów, księdza Damiana Łukę. Zapraszamy Państwa do pozostania z nami. Już o godzinie 12, a więc za 50 minut rozpocznie się transmisja południowej modlitwy aniołpańskiej, której Ojciec Święty będzie przewodniczył przed Pałacem Apostolskim w Castel Gandolfo. A w międzyczasie zapraszamy Państwa na nasze strony internetowe vaticannews.va/pl i VatikanVA, tam gdzie znaleźć można zarówno opisy, jak też pełne treści tłumaczenia papieskich przemówień, homilii i rozważań. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ponownie witamy Państwa z Castel Gandolfo. W uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Ojciec Święty przebywa właśnie tutaj. O godzinie 10 przewodniczył mszy świętej w tutejszym kościele parafialnym świętego Tomasza z Villanowa, którego proboszczem jest Polak Salezjanin ksiądz Tadeusz Rozmus. A już za sekundkę, za chwilkę tutaj przed Pałacem Apostolskim wspólnie z wiernymi, którzy się zebrali w samo południe, będzie modlił się modlitwą Anioł Pański, tak jak ma to w zwyczaju za każdym razem, kiedy akurat w niedzielę wypada jego pobyt w tym miejscu, albo w dzień świąteczny, tak jak dzisiaj. Zapraszamy do tego, żeby powracać do homilii, do tego, co Ojciec Święty mówił dzisiaj do wiernych. To piękne rozważania, w których Ojciec Święty zaprosił do dwóch refleksji. Po pierwsze, do tego, żeby zastanowić się nad tym, co stanowi o prawdziwym pięknie człowieka, i tu jako wzór pokazał Maryję i zadał pytanie o to, w jaki sposób to zewnętrzne piękno, które widzimy na obrazach przedstawiających Najświętszą Maryję Pannę, odnosi się i odzwierciedla jej piękno wewnętrzne. Drugim z pytań, które Ojciec Święty zadał i do zastanowienia się nad którym zaprosił, jest pytanie o miłość, o to, czy rozpoznajemy wokół siebie tajemnice, przykłady miłości, które prowadzą nas do głębszego zrozumienia tajemnicy, tej miłości, z jaką Najświętsza Maria Panna odpowiedziała na Boże wezwanie i z jaką przeżywała całe swoje życie i tajemnice wcielenia, męki, zmartwychwstania swojego Syna, ale także jej roli w tych zbawczych wydarzeniach. Pełną treść papieskiej homilii można znaleźć na stronie vatican.va w języku polskim, a na stronie vaticannews.va/pl. Jak zawsze zapraszamy Państwa do omówień, do artykułów i do tych wszystkich informacji, które pomagają nam jeszcze lepiej żyć tym, co dzieje się w Kościele Powszechnym, łączyć się z Ojcem Świętym, z tym wszystkim, co w Kościele się dzieje, a to zarówno wydarzenia radosne, tak jak dzisiejsza uroczystość, jak też szereg różnych trudnych i bolesnych wydarzeń, na które Kościół odpowiada. I tak w ostatnich dniach publikowaliśmy chociażby wiele artykułów i informacji dotyczących tego, co dzieje się w Kolumbii, gdzie Kościół aktywnie włącza się w pomoc po ubiegłotygodniowym poniedziałkowym trzęsieniu ziemi. Oprócz tych tekstów Ojca Świętego, które możemy znaleźć właśnie przy okazji różnego rodzaju uroczystości, zapraszamy też do sięgania po inne rozważania, inne słowa, które papież do nas kieruje. Wczoraj zostało opublikowane jego orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który będzie obchodzony pod koniec września, a którego tematem Ojciec Święty czyni w tym roku los dzieci, które są zmuszane do migrowania, do opuszczenia swoich krajów. I właśnie temu jest poświęcone papieskie orędzie na ten rok. Można je znaleźć w języku polskim. Ale także jest to oczywiście cykl środowych kateches, które Ojciec Święty wygłasza podczas audiencji generalnych. W tym roku są one poświęcone Kościołowi i temu, co na temat Kościoła mówi nam Sobór Watykański II i jego dokumenty. A w ostatnią środę Ojciec Święty mówił tak szczególnie o znaczeniu roku liturgicznego, o świętowaniu niedzieli i przypominał też między innymi o tym, by udziału we mszy świętej nie zastępować transmisją. To też dla nas zachęta, aby śledzić te transmisje oczywiście jako znak naszej jedności, łączności z tym, co robi Ojciec Święty, czym żyje Kościół, ale też by nie zastępować, jeśli tylko możemy fizycznie ze względów zdrowotnych wziąć udział we mszy świętej, to żeby w niej brać udział. A już teraz widzimy Ojca Świętego w bramie Pałacu Apostolskiego i wysłuchajmy jego rozważania przed południową modlitwą.
1: Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la solennità della.
0: Drodzy bracia i siostry, dzisiaj obchodzimy uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To święto o wielkim znaczeniu zarówno dla teologii katolickiej, jak też dla pobożności ludowej. Obchód ten jest bowiem bardzo żywo przeżywany w wielu wspólnotach, zwłaszcza tam, gdzie katedra lub kościół parafialny nosi wezwanie Matki Bożej Wniebowziętej. Aby kontemplować te tajemnice wiary, możemy odwołać się do dwóch ujęć ikonograficznych, za pomocą których artyści przedstawiali ją na przestrzeni wieków. Pierwszy, najstarszy, który przez niemal 1000 lat pozostawał jedynym, to motyw zaśnięcia Matki Bożej. Maryja ukazana jest jako spoczywająca na katafalku, pogrążona we śnie śmierci. Wokół niej znajdują się apostołowie, którzy ze wzruszeniem oddają jej cześć i modlą się. Pośrodku stoi Jezus zmartwychwstały, trzymający w ramionach duszę Maryi, przedstawioną jako nowonarodzone dziecko. Przyszedł, aby ją zabrać i wprowadzić ze sobą do chwały Boga, do nieba, jak mówimy w sposób symboliczny. Bowiem Pan spełnił wobec swojej matki to, co obiecał wszystkim swoim przyjaciołom. Gdy odejdę do Ojca i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie. Ten pierwszy model uwydatnia prawdę zasadniczą. To Chrystus, który umarł i zmartwychwstał, prowadzi nas do celu, do którego od zawsze jesteśmy przeznaczeni, do życia wiecznego. Te właśnie prawdę kontemplowały całe pokolenia wiernych, modląc się przed ikonami zaśnięcia, co można podziwiać w Rzymie, w wielkiej mozaice apsydy Bazyliki Matki Bożej Większej. Nowsza ikonografia, która rozwinęła się później na Zachodzie, ukazuje natomiast Maryję Pannę w całej postaci w niebie, spowitą światłem, często otoczoną przez aniołów i świętych. W centrum znajduje się tu uwielbione ciało Matki Bożej, zgodnie z tym, co czytamy w Apokalipsie. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z 12 gwiazd. Niektórzy artyści połączyli oba te schematy, przedstawiając u góry uwielbioną dziewicę, a u dołu jej pusty grób, często wypełniony różnobarwnymi kwiatami, oraz apostołów ze wzrokiem zwróconym ku niej, przebywającej w niebie. Ten drugi model uwydatnia prawdę, że Maryja została wzięta do nieba z duszą i ciałem, a więc w całej pełni swojej osoby. Ta niewiasta, która na ziemi dała ciało i krew wcielonemu Słowu i szła za Nim aż do doskonałego zjednoczenia w ofierze miłości, została przez Niego na zawsze pociągnięta do chwały. Także ta ikonografia pozwala nam kontemplować nasze ostateczne przeznaczenie. Pełnia życia, którą dzisiaj z radością podziwiamy w Maryi, czeka również na nas u kresu czasów. Gdy, jak mówi święty Paweł, Chrystus zmartwychwstały przekształci nasze ciało poniżone w podobne do swego chwalebnego ciała, przyoblekając to, co zniszczone, w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, w nieśmiertelność. Wtedy w naszym ciele przemienionym

0: Fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
2: A slovo telem se stalo i zamieszkalo między nami.
0: Plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis,
2: módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritus.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W intencji wiernych zmarłych. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
0: Amen.
2: Teraz wysłuchamy jeszcze prawdopodobnie papieskich pozdrowień, tak jak Ojciec Święty ma to w zwyczaju.
0: Cari fratelli e sorelle,
2: drodzy bracia i siostry, Najświętsza Maryja Panna, która została wzięta do chwały nieba, jest dla całego ludu Bożego znakiem nadziei i pociechy. Dlatego dzisiaj pragnę przyzywać jej macierzyńskiego wstawiennictwa w imieniu tych wspólnot, które szczególnie potrzebują pocieszenia i do tego, aby móc dalej mieć nadzieję. Myślę o braciach i siostrach z Ziemi Świętej, która jest par excellence także Ziemią Maryi. Myślę o narodzie ukraińskim i narodzie rosyjskim, które łączy synowskie oddanie Matce Bożej, o chrześcijanach, którzy cierpią z powodu dyskryminacji, a nawet prześladowań. W tych dniach nadal modlę się za naród kolumbijski, który cierpi z powodu trzęsienia ziemi. Łączę się z tymi wspólnotami i ze wszystkimi, którzy żyją w trudnych warunkach i wspólnie z nimi wołam: Święta Maryjo, módl się za nami. Kieruję też moje pozdrowienie do was wszystkich, wiernych z Castel Gandolfo i pielgrzymów przybyłych z Rzymu i z innych krajów.
0: Grazie della vostra presenza.
2: Dziękuję za waszą obecność. Dziękuję za waszą modlitwę.
0: Auguro a tutti.
2: Wszystkim życzę, aby mogli przeżywać czas odpoczynku, aby odnowić ciało i duszę, także za sprawą dobrej lektury i kontaktu z naturą. Dobrego świętowania dzisiaj i do zobaczenia jutro. Niech żyje papież, krzyczą zebrani przed Pałacem Apostolskim w Castel Gandolfo. Ojciec Święty najpierw w nauczaniu przed modlitwą Anioł Pański przypomniał o znaczeniu dzisiejszej uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Mówił o tej dawnej tradycji, która do dzisiaj przetrwała w kościołach wschodnich, świętowania zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, ale też o tym, co świętujemy dzisiaj, a co potwierdził nam dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, a więc prawdę o tym, że z duszą i ciałem została wzięta do nieba. Ojciec Święty zachęcał, by kontemplować to wydarzenie, tę prawdę wiary, także dzięki sztuce, dzięki tym obrazom, które przybliżają nam te tajemnice. A z kolei w pozdrowieniach, które skierował do wiernych po zakończonej modlitwie,

Rosję. Papież, mówiąc o dzisiejszej uroczystości, o tym, że Maryja jest znakiem nadziei i pociechy dla wszystkich ludzi na świecie, zawierzył macierzyńskiemu wstawiennictwu Maryi szczególnie te wspólnoty na świecie, te kraje, które cierpią z powodu wojen, prześladowań czy różnego rodzaju przemocy. Mówił o braciach i siostrach w Ziemi Świętej, o Ziemi Świętej, która par excellence jest Ziemią Maryi. Mówił o Ukrainie i Rosji, o tych dwóch narodach, które łączy wspólne nabożeństwo do Bogu Rodzicy, a także przypomniał o trudnym losie mieszkańców Kolumbii, którzy zmagają się z skutkami trzęsienia ziemi. Wszystkim, którzy mają możliwość odpoczynku, papież życzył, aby ten odpoczynek był czasem odnowy ciała i ducha, także ze sprawą lektur, ze sprawą kontaktu natury. I my również dołączamy się do papieskich życzeń, życząc wszystkim Państwu błogosławionego, dobrego świętowania i zapraszając już na jutro w samo południe na transmisję z południowej modlitwy Anioł Pański, także tutaj z Castel Gandolfo, a w międzyczasie na stronę vatican.va do pełnych tekstów papieskich w języku polskim i na stronę vaticannews.va/pl po wszystkie informacje w języku polskim, które dotyczą Ojca Świętego, Kościoła Powszechnego i tego wszystkiego, co pomaga nam wzrastać w wierze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny papież zawierzył wstawiennictwu Matki Bożej narody potrzebujące nadziei i pocieszenia. Leon XIV przewodniczył dziś mszy świętej w Castel Gandolfo, w homilii zachęcał do poszukiwania prawdziwego Bożego piękna. Maryjne uroczystości trwają też na Jasnej Górze. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. W uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny papież modlił się razem z wiernymi w Castel Gandolfo. W pozdrowieniach po modlitwie Anioł Pański przypomniał, że Maryja jest dla wszystkich ludzi znakiem nadziei i pocieszenia.
2: Dlatego pragnę dziś przyzywać jej macierzyńskiego wstawiennictwa w imieniu tych wspólnot, które szczególnie potrzebują pocieszenia i umocnienia w nadziei. Myślę o braciach i siostrach w Ziemi Świętej, która jest także par excellence Ziemią Maryi. Myślę o narodzie ukraińskim i narodzie rosyjskim, który łączy synowskie nabożeństwo do Świętej Bożej Rodzicielki. Myślę o chrześcijanach, którzy cierpią z powodu dyskryminacji, a nawet prześladowań. W tych dniach nadal modlę się za mieszkańców Kolumbii, którzy cierpią z powodu trzęsienia ziemi. Łączę się z tymi wspólnotami i ze wszystkimi, którzy żyją w trudnych warunkach i razem z nimi wołam: Święta Maryjo, módl się za nami.
3: Santa Maria, prega per noi.
1: Z kolei przed południem Leon XIV przewodniczył mszy świętej w parafialnym kościele świętego Tomasza w Castel Gandolfo. W homilii zachęcił, by postać Maryi inspirowała nas do poszukiwania w życiu prawdziwego Bożego piękna, innego niż popularne współczesne kryteria.
2: Uwielbienie Maryi z duszą i ciałem uczy nas, że nasze prawdziwe piękno nie polega na ukrywaniu oznak upływającego czasu, lecz na tym, by także na naszym ciele były wyryte znaki miłości, które nigdy nie miną. Jeśli naprawdę chcemy odkrywać i pielęgnować Boże piękno, musimy nauczyć się dostrzegać je zarówno w czułej twarzy dziecka, jak i w zmarszczkach osoby starszej, w energiczności człowieka młodego, jak i w stateczności osoby dorosłej, w odświętnych szatach, jak i w roboczych ubraniach oraz narzędziach pracy. Musimy wsłuchiwać się w niepowtarzalne historie miłości, które każda z tych rzeczywistości nam opowiada, rozpoznając w nich małe prześwity nieba.
1: Maryjne uroczystości trwają dziś także w Polsce, przede wszystkim na Jasnej Górze, dokąd przybywają tysiące pielgrzymów z kraju i z zagranicy. W sumie pontyfikalnej przewodniczył tam metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo, który w homilii mówił m.in. o znaczeniu 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu, która przypada w tym roku.
4: Śluby jasnogórskie są też oddaniem Bogu żywych serc, a nie czczych słów, w łączności z Trójcą Świętą, za przykładem Maryi i pod przewodnictwem Kościoła Chrystusowego. Nie chcemy tylko obchodów, nie chcemy manifestacji, pomników i oświadczeń. Chcemy życia Bożego w narodzie, chcemy życia Ewangelią.
1: Z kolei w Konotopiu w diecezji włocławskiej poświęcono dziś najwyższą w Europie figurę Matki Bożej. Uroczystości przewodniczył biskup Krzysztof Wędkowski, który podkreślił, że ponad 55-metrowa budowla ma być miejscem modlitwy prowadzącym ludzi ku Bogu.
5: Matka Boża miłosierna ma nam przypominać o Bogu. Maryja w tym wizerunku, który widzimy, przyjmuje nas wszystkich, pochylając się nad nami, otwierając swoje ramiona, aby zaprosić najpierw do wzniesienia wzroku ku górze,

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny papież zawierzył wstawiennictwu Matki Bożej narody potrzebujące nadziei i pocieszenia. Leon XIV przewodniczył dziś w mszy świętej w Castel Gandolfo, w homilii zachęcał do poszukiwania prawdziwego Bożego piękna. Maryjne uroczystości trwają też na Jasnej Górze. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny papież modlił się razem z wiernymi w Castel Gandolfo. W pozdrowieniach po modlitwie Anioł Pański przypomniał, że Maryja jest dla wszystkich ludzi znakiem nadziei i pocieszenia.
2: Dlatego pragnę dziś przyzywać jej macierzyńskiego wstawiennictwa w imieniu tych wspólnot, które szczególnie potrzebują pocieszenia i umocnienia w nadziei. Myślę o braciach i siostrach w Ziemi Świętej, która jest także par excellence Ziemią Maryi. Myślę o narodzie ukraińskim i narodzie rosyjskim, który łączy synowskie nabożeństwo do Świętej Bożej Rodzicielki. Myślę o chrześcijanach, którzy cierpią z powodu dyskryminacji, a nawet prześladowań. W tych dniach nadal modlę się za mieszkańców Kolumbii, którzy cierpią z powodu trzęsienia ziemi. Łączę się z tymi wspólnotami i ze wszystkimi, którzy żyją w trudnych warunkach i razem z nimi wołam: Święta Maryjo, módl się za nami.
3: Santa Maria, prega per noi.
1: Z kolei przed południem Leon XIV przewodniczył mszy świętej w parafialnym kościele świętego Tomasza w Castel Gandolfo. W homilii zachęcił, by postać Maryi inspirowała nas do poszukiwania w życiu prawdziwego Bożego piękna, innego niż popularne współczesne kryteria.
2: Uwielbienie Maryi z duszą i ciałem uczy nas, że nasze prawdziwe piękno nie polega na ukrywaniu oznak upływającego czasu, lecz na tym, by także na naszym ciele były wyryte znaki miłości, które nigdy nie miną. Jeśli naprawdę chcemy odkrywać i pielęgnować Boże piękno, musimy nauczyć się dostrzegać je zarówno w czułej twarzy dziecka, jak i w zmarszczkach osoby starszej, w energiczności człowieka młodego, jak i w stateczności osoby dorosłej, w odświętnych szatach, jak i w roboczych ubraniach oraz narzędziach pracy. Musimy wsłuchiwać się w niepowtarzalne historie miłości, które każda z tych rzeczywistości nam opowiada, rozpoznając w nich małe prześwity nieba.
1: Maryjne uroczystości trwają dziś także w Polsce, przede wszystkim na Jasnej Górze, dokąd przybywają tysiące pielgrzymów z kraju i z zagranicy. W sumie pontyfikalnej przewodniczył tam metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo, który w homilii mówił m.in. o znaczeniu 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu, która przypada w tym roku.
4: Śluby jasnogórskie są też oddaniem Bogu żywych serc, a nie czczych słów, w łączności z Trójcą Świętą, za przykładem Maryi i pod przewodnictwem Kościoła Chrystusowego. Nie chcemy tylko obchodów, nie chcemy manifestacji, pomników i oświadczeń. Chcemy życia Bożego w narodzie, chcemy życia Ewangelią.
1: Z kolei w Konotopiu w diecezji włocławskiej poświęcono dziś najwyższą w Europie figurę Matki Bożej. Uroczystości przewodniczył biskup Krzysztof Wędkowski, który podkreślił, że ponad 55-metrowa budowla ma być miejscem modlitwy prowadzącym ludzi ku Bogu.
5: Matka Boża miłosierna ma nam przypominać o Bogu. Maryja w tym wizerunku, który widzimy, przyjmuje nas wszystkich, pochylając się nad nami, otwierając swoje ramiona, aby zaprosić najpierw do wzniesienia wzroku ku górze,